0: Melody, Melody, we're gonna do that cha-cha dance.
1: Yan ang mukha na mabungin takabo si Roy. Ako at yung patira.
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene
1: mal. Yagugura yung nanan ng kampana and one-stop shipping agency rin nanan na sponsor and Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kong kote at ay nai ni ari yung nanan ni kanira na kapos kiroi at ang mekiripes. Inawakit ang kapehera ng tipong ay ikaroko wapi maanuwan soon ngo watenga wapi maanuwa. Awa ikay ni pere ay kakay nanwaki pa kona hindi. Dawana, tiridigi ni mea umente pui me wanu wana konu wapui me wanu watiridigi. Woa, enarang inda meru am tete ni metang on tete na be nikiripes on korupo kinabe.
3: Tenuma, pues si eta inai nai kakata wati na konte kapos kiroi.
1: Awa, kona suai ni yein, ko suai karigi on ipiko uko unabe.
3: Ni mewa, eisaki am record mente police.
1: Onoa, ponte kiripes mkoe o meni mea kanabe yon kiripes.
3: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ine ASN ila teka po si Kiroi, o men san tawa te tokan kay.
1: Oo, ay teka pene, kuna rin ni merun roi, o men tau roi ni iria na waki ni kapene, teka po si Kiroi.
3: Iya, kukwe, o wai kay pahaya ka akay nan waki, bukini kapene na ram.
1: Tawana, pon de national ID card, ke de passport kayo data, ke de birth certificates.
3: Wowa, the medical clearance.
1: Awa ite katenua are pon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata, o rita kime nakita peyam tapo itay. Ndi opi rita kime Agnes Twin, nana email at om@obi.gov.ki. Kinte tarapon, isu anime wakia wowa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia wowa towana towana tenua rwewa. Ke isu anime wakia wowa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa, onowa nimewa isuwa.
3: MTCIC, pesa nga yeripupu, yonde email address at pieripupuheadscommerce.gov.ki. Kitariponia, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wowa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wowa onowa tewana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa, waiwa, awa.
1: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki ken te tarepon?
3: E isuwa ni mewa te wana wowa anowa, wowa wowa wowa, ke isuwa tenua kia, ni mewa tenua wowa wanua te wana!